0: right. Sa mofra ne ye funye ne ya. Anna ekeka no, anna se ne se e fifi no. Abata wo wo bebia ma wo mofra no Auntie Mary's baby gripe mixture. E di dwumantem. Eye nam. Enche na mofra na shase sribio metia wo ebi mu. Auntie Mary's baby gripe mixture. Free Ernest Chemist. E san se, obia hia odufreni.
1: Enka twin FDA fwa shishimu. No mwa jatum. Se malaria chua, enye ya diyan kwa ne libre wu. Ese wuna, wasunji, ene wumre. Ebasa wuntu mi nkwe juma. Enye me huni ya panu suwa wuntu mi nye. Chese, edanu ufie yine butu. Sebasa, Vegatev ne mawu jina brani ntempaso. Eye atemitha ni lumifantri ni yaka bumaye. Na malaria sronu se. Yesili ewo alu alu package pape biu. Na shenu su se, tablet ni mubie huni ya. Inti minu mnini na.
2: Vegatev na ude, malaria to.
1: Sorry, kwe jume, na pumudini ya hode na ba. Vegatem, mama pumudini sinidade. Vegatem, eche malaria son, na mawanto. Ya unusi wa nani suspension mampara. Eye Panacea Pharmacy Limited. Ene kra, ene sa distributi. Upe nududu etuwa, fre 0593-802-668. Ana 0274-182-917.
3: Shushe umoji mwishe se uwa malaria wumu ansana wano medrui. Famed Safety App na so, ebo edrui unusi swansu bani biara wamanie. Etre wa pumudini shefu ana FDA. Afi isu kranu wabia ya mwafra entimi fa wansanka. FDA ajijedi inkratu yatum.